0: neno ukachikenda ukachikiriza ingere kibeni kya tabu ati bobo tayine itima ebiona osanga kiriya
1: Omukukora kurugi jamusi tutajwa abagalatia mukaga orwa muenda ngo mukukora kurungi bantu nyo tutajwa ababere ni bakore ebyo ebyengese byo buryo tutajwa den kana baba takubikora Ezekiel 18:25 ngo wena omuntu bahinduka nareke bibi byabere nakora nakore birunge bikirire arije no bomezi bwe